Ladies and gentlemen, uhle Mandosi kwi-album umshado wasekhana ingoma isithi ingumlilo lento ivalelwe emathanjeni ami. Siphethe umlilo awu bafowethu sibheke ezweni kaNkulunkulu.